0: Okay, ogo mama kankuwa salimu namba ya kabiri na kazina tindatine. Tusugeza Moses Nyamasa ahamu na Christine Kiryanjagi. Moses Nyamasa ahamu na Christine Kiryanjagi, then tugende Omkaru. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Esikyo Sivirota.
0: Kurungyo Sivirota.
1: Wanji. Wanda Moses Nyamasa.
0: Ego Moses Nyamasa, kwa na kuzina kazina.
1: Na kuzina mkuba.
0: Wanji.
1: Onkuba, bimisa oh. Tisemakula.
0: E, kale, onkuba, misa tisemakula. Simbula?
1: E. Kasi. Ntivose kane mfune chizivo. Ntimana bosa wanya. Ntunula nenda vechinya sona ye. Ntila chombo nya wanya. Ntunula mama soga ngosome. Mulimomu kwa nogo. Adova nembongo wange. Mulimuaka teleko. Ntine mumutima kwange munda uzimaisi vandacho Ntipecho chimo nyavo nyamo na kwe kuhuli tenze Ntipova wala vakuno nonyeza kwe kana yambula Ntinomu kwa nogo mungi Ntimo nange vyevyo vyensuza Chalali ara jangali onkuba Ntonkuba Ntingezeza kokwe gumya na yevi ganyo onkuba Ntonkuba Ntinataka nikuone sasa sankuba Ntonkuba Mazima laba laba labu ya kanga njube Ntonkuba Ntonkuba Ntinsonyu okule melako buwensyo Waliweki kusuka ko
0: Okay, ogo ali Moses Nyamasa alimunamba ya kasatu na kazina onkuba kuruga wa misa tsema kula. Tukezo muntu ogo om Christian Kiryanjagi, then tugendo mkaru. Hello. Aha, Christian Kiryanjagi ni wetu kwenda, tugendo mkaru. Christian ninja kwenda kike mo, bora bora tukome mubasatu wanu. Hello.
2: Hello.
0: Mkwenda Christian Kiryanjagi sebo. E banzuli ndio banzuli ndio ngusera Christian Kiryanjagi. Hello. Hello. Hello. Christian iyo kuisana kuisana ibyawo birachankara na hello. Mm.
3: Webale kulereza.
0: Webale kulereza.
3: Ano Christian Kiryanjagi.
0: Ego Christian aha ukwenda kuzina kazi nake.
3: Ngonda kuzina kazina kacho zini deki.
0: Baketa bata.
3: Dota bate na leta.
0: Simbula vete otekemu vaibu akuba nkurura na lito kwenda.
3: Dali mburi lago ulilo choku varwe waze. Uroza chitise na kuwadenga tetiweze. Tendela wanomu kwa note batulira. Oya gana kakando kalete kemba nkoleza Otunurira wa awasha kutemba ntereza Tonga guzoko zichonga mbanga nkuletera Abu bagale vise vya abu vya chichasi Omusava kakeki ataleta kagati Na ente chosava chena leta chosava chena Obaka suku komanda, kusawa chende tam, kusawa.